fale deja nenda kumona Mangaza, mama na Moiza, mobali ya Jeffe Lukozi, mwasi ya Jeffe Lukozi, najua biko nafata pale ngambo za, hile ngambo pale, na deja tuenda kumona Papi Kobe, ngambo za Kasali pale, Papi Kobe ya tukusahabu pale, ambia kibaba amisi, le bofe, ki primado ki masoreko kare, fata, tende.